stabil ekstat na mine fcelite Musisz putej skejkę, w trybatej skejku Dada proszę depres Spłacić neobank, tu stabilny stan